wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek, złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Radio S. Radio SK.
1: Czy to VVS, czy to SI? Rozmazana kreska, bo pociekła łezka. One chcą...

0: Reklama.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
3: I po reklamie. Radio SK.
4: J-Lo.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: Poranek w Braniewie zapowiada się chłodno, termometry pokażą około 8 kresek. Może pojawić się przelotny deszcz, ale nie powinien być uciążliwy. Powietrze czyste, więc nie ma się czym martwić. Po południu temperatura wzrośnie do 11 stopni, bez większych niespodzianek.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr, to może się zmieniać.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
2: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
5: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londynu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dzisiaj drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.
6: SK Braniewo. News.
7: Rafał Maliszewski. Ostatnia chwila, żeby zapisać się na zawody bażantarnia XC. W niedzielę parkowe ścieżki zapełnią się miłośnikami dwóch kółek.
8: To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia.
7: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Na starcie blisko 300 zawodników w wieku od 4 lat w górę. Zapisy kończą się jutro o północy. Szczegóły na stronie Mosiru. Miał być wspólny dom w Australii. Skończyło się stratą ponad 35 tysięcy. Taką kwotę w ciągu roku oszust wyłudził od 39-latki z Braniewa. Poznali się przez internet i kontaktowali przez komunikator. Oszust snuł wizję wspólnej przyszłości i systematycznie wyłudzał pieniądze od zakochanych kobiet.
9: Jankes,
10: Kama
11: i Wiktor
10: w Radiu
11: SK.
12: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku, to po pierwsze. Po drugie, tłuste bity, więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
13: Chlebek świeży jest?
14: Jest.
13: To śniadanko.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówi o pustym żołądku, proszę pana. Ja wczoraj tyle jadłem.
0: Jakie jest śniadanie idealne według Jankesa?
1: Moje?
0: No.
1: Owsianka.
0: Aha.
1: Najlepiej z owocami świeżymi.
0: Ale nie morza?
1: Nie. To jest pomysł dopiero. Może byłoby mi lepiej.
0: Normalnie polska owsianka i krewetki do tego.
1: I na później kiełbasa i jest okej.
0: I wiaderko jeszcze.
1: I kawka, pyszna kawka dobra, czarna i lecimy. Dobra.
0: No to w takim razie was pytamy o śniadanie idealne, bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety.
2: O.
3: Jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie jesteś jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie, wystarczy mi tą, co mam, bo ją kocham.
2: Dobra, to co na talerzu?
3: Najważniejsze, że podają odpowiednia kobieta. Już to, co poda, to, to wszystko zjem.
2: A jak będzie ubrana ta twoja kobieta?
3: W piżamie.
1: Twoja dziewczyna jest fanką takich fajnych piżamek. Ale jak była z nami na SK2 zimę, to chodziła w takiej piżamie sobie właśnie po pokładzie.
0: Czy ty mógłbyś wizualizować sobie kogoś innego niż moją dziewczynę?

0: Ups, aj, znowu nie zjadłam śniadania. Jadzia, czemu ty nie jesz śniadań?
1: Bo wstaję o drugiej nocy.
2: Dziękuś, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację, to
1: ujadzi. Ale zdradziłaś... Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zdradziłaś się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No. Smacznego.
1: Dziękuję. Poranne rasowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy, no i lećmy, lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś.
2: Byłem.
1: Ale pokażcie mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak, Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej,
1: Szefak
2: patrzymy.
1: Był.
2: Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego.
0: Tego z kwadratową fryzurą.
2: Zfundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko USK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?
1: No. Pewnie.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać.

0: Rudimental i Cali to I know, ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
2: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
2: Halo?
1: Halo?
3: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
2: i
1: będzie pyszne.
2: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy. Brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Pod koniec maja już lecimy.
2: Tak jest.
0: No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: W Braniewie zapowiada się pochmurny poranek z temperaturą około 8 kresek. Powietrze w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu może pojawić się deszcz, a termometry wskażą maksymalnie 11 stopni. Warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda lubi zaskakiwać.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
8: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr, i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
7: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. A wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
9: SK Sport News.
7: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach prowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
10: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla bla bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
12: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No dajcie zaś, aż tutaj się oblizałem.
11: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo.

0: Dzisiaj ten meczek się szykuje. Ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
1: A teraz do śniadańka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek, kochany Edzio, już nie żyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat

0: 80. i on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Tak?
0: Dziadek nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
2: No i to działa do dzisiaj.
0: To działa. Radio SK. Zasrana tele!

0: To co? Kto robi zakamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło.
1: Ha!
2: A jak ma na imię?
0: Kinga!
2: Kinga! Kinga!
1: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
2: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
3: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwal się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwal się!
3: 28.
2: Idealnie!
0: Najlepszy wiek.
2: Mieć 28 lat.
0: Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
2: Ale mi też tak zostało. A ty na ile się czujesz, Kinia?
3: No tak na 22.
0: To też
2: fajnie.
0: To jest też dobrze.
2: Bardzo dobrze.
0: No. Zawsze.
2: Na co dzień jesteś panią księgową?
3: Tak, zgadza się.
2: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
3: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Mm-hmm. Dobre to czy niedobre?
3: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
2: Tak, będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
2: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej.
0: Okay. Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona i teraz uwaga, kto o tobie tak uważa?
3: Mm-hmm. Ja obstawiam moją ukochaną chrzestną Iwonkę.
0: A, to
2: i tak
0: ona
2: też właśnie jest. Mama chrzestna się odezwała. 16 lat miałam, jak zostałam Kini chrzestną. Tak napisała nam pięknie. Niesamowite.
3: Tak, to prawda.
0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
2: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie. No, stówkę mamy, no.
3: Super.
2: No i pięknie.
3: Bardzo dziękuję.
2: Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają ciebie, prosimy.
3: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcię, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Co i to jeszcze, żeby tak zmazać tę plamę z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
2: Uważaj,
0: ciebie.
2: Uważaj, dla ciebie, especially.
4: 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam.
2: Mwah!

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów do siebie, przepraszam bardzo, mów do siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię.
1: A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
2: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach, ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: Poranek w Braniewie zapowiada się chłodno, termometry pokażą około 9 kresek, niebo zasnują gęste chmury, a wiatr będzie delikatnie wijał. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 11 stopni. Przygotujcie parasole, bo może się przydać.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
3: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
2: Na wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa Safe. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
4: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
2: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
5: SK Braniewo News.
6: Rafał Maliszewski. Damski bokser za kratkami. W Braniewie pijany 55-latek zaatakował swoją żonę. Wezwana na miejsce policja zatrzymała agresora. Wszczęto wobec niego procedurę niebieskiej karty. Mężczyzna dostał też zakaz zbliżenia się do żony.
7: Nie zastosował się do nałożonych na niego zakazów.
6: Mówi Justyna Romańczuk z braniewskiej policji. W tej sytuacji sąd zdecydował o 3-miesięcznym aresztowaniu mężczyzny. Informacja turystyczna na wodzie. Punkt informacji turystycznej w ratuszu staromiejskim działa od weekendu. W środę rusza sezonowy punkt w bramie targowej oraz nowość. Punkt informacji zlokalizowany na statku Jantar, który cumuje na wysokości morza.
8: No cudowne święto dzisiaj, dzień bez diety w kalendarzu.
9: Więc
8: no,
9: wcinamy od samego rana to, na co tylko i wyłącznie mamy ochotę. Ach, jak jest u was, dajcie znać.
8: Śniadanie idealne, jest coś takiego?
10: KSK. Gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
9: Teraz u nas kombi słodkiego miłego życia.
8: Bubble tea na śniadanie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i pięknie, 9 minut po godzinie 7, tutaj SK. No i co? Szósty dzień maja już.
1: Tak
0: pana.
1: Jest, dzisiaj dzień bez diety, więc wkładamy sobie do buzi jakieś smaczne śniadania. Dajcie znać, co u was dzisiaj na śniadanie. A my tymczasem z Jankesem idziemy sobie postać przy butelkomacie.
0: Rzeczywiście, jest nowy rekord. Ile tego tam jest?
1: Panie kochany, to 4683 opakowania.
0: Brawo.
1: Wrzucone naraz!
0: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Proszę pana, ja przyszedłem oddać dwie butelki. No nie, no, ale ja mam... Ile pan ma butelek? Dwie. A ja mam 4000.
1: Ale ile zarobił, słuchaj?
0: Ile?
1: 2341 zł i 50 groszy.
0: Brawo!
1: Ale to
0: jest naprawdę rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
1: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
0: No.
1: To teraz to ja już nie chcę.

0: piosenka lekarzy. Nie chcę zbadać. Wiem.
1: Właśnie, prosimy, nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
0: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
2: Siódme wygrywa.
0: Tego od głowy.
2: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa, bo też tam grzebie w głowie.
0: Niedaleko.
1: I miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. Ale to nie o tym, zabieramy się za siódme wygrywa.
0: Choć wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę być pan zjeczulenie, czy...
0: chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobranoc.
0: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co, siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
3: Cześć. Przełączy się na telefon, prowadzę.
0: No właśnie. Właśnie
1: ostrożnie, a to nie wolno tak chyba, no.
0: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma.
0: Ojej,
1: to lepiej było wtedy, przepraszam.
0: Daj jakiś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
3: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
0: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy.
1: No, musimy się wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
0: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
0: O, tak to się robi.
1: Rozłączyło się, no dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenie było, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, dzień dobry, witamy.
4: Halo, cześć.
0: Pierwsze.
1: Od razu lepiej.
0: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf, tak czy nie?
4: Tak.
1: Bardzo dobrze, no to co, lecimy dalej.
0: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
4: Na basen.
0: Albo na przykład z Robertem.
5: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię.
0: Na siłownię.
5: Będziemy po koła dzisiaj łapy.
0: O, właśnie. Trzecie.
1: No dobra, lećmy z trzecim.
0: Boże ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
4: W czerwcu.
1: W czerwcu, tak jest.
0: I Boże ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
0: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
0: Czy w Puart Boyard?
4: Gra w ciemno.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
6: Wszyscy uprawiają seks, a zawsze to kończy się tak samo.
1: Co?
0: Krzysiu, co?
1: No dobra, lecimy dalej. Uwaga, piąte. Wymień 3 słowa, które statystycznie najczęściej wypowiadają dzieci jako swoje pierwsze w życiu.
4: Tata, mama, proszę.
1: Proszę?
0: Mhm.
1: Gdzie? No kupa zawsze wygrywa pierwszy.
0: Kupa, a potem proszę, posprzątać.
1: To prawda.
0: To właśnie.
1: Dobra, lecimy.
0: Szóste. Uwaga, co można wygrać w naszej zabawie? Dzisiaj zresztą ta zabawa będzie po 8. 5 słów, 5 stów. Co tam jest do wygrania?
4: 5 stów.
0: Kurde, wiedział, no.
1: Dobry jest słuchacz.
0: Naprawdę, inteligentna bestia.
1: Bądźcie z nami. Siódme. I uwaga, dojechałeś do 7, teraz nie popsuj. Nie ma kamy, to może poudawaj przez 10 sekund właśnie naszą kamę.
0: Czas start.
1: Nawet nie może.
4: Ale chłopaki dajecie czadu. Naprawdę, no kozak.
0: Jakby się działo obok.
1: Dziękujemy. Wygrywasz, no, nie ma wyjścia. Jesteś rewelacyjny. Mamy prezenty.
0: Mamy cały worek wiosennych gadżetów.
1: 500 będzie po godzinie oczywiście 8, a teraz i torebka, i butelka, i jakieś inne przyjemności. Znajdziemy wszystko, co mamy w naszych szafkach.
0: Tak jest, pójdziemy do magazynu i wszystko, co ma logo Eski, ci wyślemy.
4: Dobra? Fantastycznie, rewelacja. Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do Polaków, rodaków?
1: Z rana.
4: Śmiejcie się jak kama.
2: Siódme wygrywa

0: 25 minut po 7 za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, znaczy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: W Braniewie środowy poranek przywita nas pełnym zachmurzeniem i chłodem. Temperatura osiągnie 9 kresek. Po południu możliwy delikatny, przelotny deszcz, a termometry pokażą 11 stopni. Wiatr będzie słaby, więc parasol może się przydać, ale nie przewieje nas mocno.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporter SK Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
12: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
11: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły trzy osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
13: SK Sport News.
11: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
16: W radiu
17: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
18: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki szwedzki stół jest jeszcze lepszy.
17: Dzisiaj jest dzień bez diety, więc jakie jest wasze, bez ograniczeń? Może być nawet niezdrowe, śniadanie idealne.
19: A ja mam dzisiaj dzień z dietą. Kochanie, gdzie są moje kanapeczki do pracy?
18: Ty, kochanie, a co, Bozia rączek nie dała?
17: No właśnie, co to za jakieś takie brak równouprawnienia?

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura. 38 minut po godzinie 7.22 kreski, będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
2: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
0: Dzień dobry.
3: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
0: To ładne z plaży takie, prawda?
2: La la la la la la.
0: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
4: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
0: Nie wierzę, dziewczyny. I po

0: reklamie.
1: I nie wylewajcie wody po parówkach.
2: To się nadaje na herbatę.
3: To jest zupa parówczanka.
2: Ale kiedyś byłem w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę.
4: I powiedział, reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Krótka lekcja języka hiszpańskiego. Nicky Jam i Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
0: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy. Uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
0: Przepuklina Paulina. Mhm.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
0: Mhm, należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
0: Miłości.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
5: Tak.
4: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina. Proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
5: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
4: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
5: no tak,
4: co nie?
5: Tak, zgadza się.
4: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
5: Tak, dwa razy.
4: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe. To mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
5: Dobrze.
4: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
5: Nie.
4: Dobrze,
5: nie,
4: więc...
5: Znaczy, no. No nie, no mam tam zęby, wiadomo, mam te takie, no, liche, ale...
4: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe te, które pani ma na zęby?
5: Nie, nie, bo ja mam na serce.
4: I teraz w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu pani informuje, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksowane, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
5: Aha, ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to, bo...
4: Wie pani co, niekiedy się skarżą na pożywienie i jak im śniadanie zmiksują, bo to jest niekiedy tak, ten serek wiejski, proszę pani, z chlebem i szynką, to wtedy, proszę pani, jak to zmiksują i dodają jeszcze kakao, no to jest, proszę pani, tak jeszcze.
5: Ja rozumiem. No. Aha, to czyli
4: jeśli, jeśli chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą.
5: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
4: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
5: No to teraz to wie pani, dało mi to do myślenia.
4: Dlaczego? Nie rozumiem.
5: No, w sensie, no dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
4: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
5: Ja rozumiem.
4: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego zostaną zmiksowane.
5: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
4: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
5: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, okay. No dobrze, no niech będzie.
4: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
5: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
4: A, to pani powie. Marta!
6: Mamo, zostać kręcona w Radio SK.
5: O kurde, na ten głos coś mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
1: Jak będę w sanatorium?
0: Żeby męskie granie się rozłożyło.
7: Ja się sta...

0: Od dawna to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Słuchajcie,
4: jak ciebie Maxikas.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów. Bo warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
3: Tak, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie, kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
3: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała same serze, słucha radio.
5: 5 słów, 5 stów.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
10: W Braniewie przed południem niebo zasłonięte chmurami, a temperatura wyniesie 11 kresek. Wiatr da się we znaki, bo będzie mocniej wiało. Po południu możliwe przelotne opady, ale temperatura pozostanie na poziomie 11 stopni. Przygotujcie się na dynamiczną aurę.
9: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter eski Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
12: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
13: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
12: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
14: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
12: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
11: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
15: SK Braniewo News.
16: Krzysiek Jaworski. Inwestycja ma przywrócić miejscu funkcje reprezentacyjne. Braniewo rozpoczął remont skweru przy fontannie i samej konstrukcji fontanny. Ostatni remont tej przestrzeni miał miejsce w roku 2012. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile. Wyczekiwaną od dawna metamorfozę przeszła sala ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pieniężnie. Nowa aranżacja to połączenie elegancji, nowoczesności i godnej oprawy dla ważnych chwil. Sala zyskała też klimatyzację. To wyjątkowe miejsce udało się odmienić dzięki dotacji od wojewody warmińsko-mazurskiego.
17: Jankes. I Wiktor.
18: Wiktor.
17: Radio SK.
19: 8:02. Dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
20: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co? Zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte.
19: Tak jest, na Messengerze. Numer telefonu, no i jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
20: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
19: I przede wszystkim z własną głową.

0: Wiedział, kiedy przyjść.
1: Tak, wiem, słyszał, że kasa będzie, ty od razu.
2: Ale mówicie, że jestem w promocji, ja tylko połowę będę.
0: Camilito Nosilito gra dzisiaj z nami także. Pięć słów.
1: Czyli można wybierać też, Kamila też można że wybrać?
3: Promocja, mówiłem, promocja. Super.
0: Ale nie ryzykowałbym, bo w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, jak go wybrali, to...
2: Zwalaj na mnie.
0: No nie było, nie było pełnego portfela.
2: Zwalaj na mnie, dobra. Jasne.
1: Nasza słuchaczka, która się zgłosiła, jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Karolina, razem z nami wyskoczyłaś z naszego Messengera, wskakujesz na naszą antenę, no i pierwsza ważna decyzja przed tobą. Z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot? Możesz myśleć podobnie. Kogo wybierasz do gry?
1: Kamy nie ma.
4: Ja wybieram dzisiaj Jankesa.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: To jest słuszna koncepcja. Zobaczysz, wygramy 5 stów, będzie dobrze. No będzie wspaniale.
0: Jankes, co chcesz wiedzieć o Karolinie, żeby tak wiesz,
1: powiedz
0: jej umysł.
1: Powiedz coś o sobie dokładnie. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje, czy masz chłopaka?
4: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
1: Maturzystka.
4: Jestem trochę zestresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
1: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
0: Wypadł ze studia.
1: Już?
0: Tak.
2: Dobrze, że będzie śpiewająca.
1: Maturzystka, no dobrze.
2: Wynochaj Jankes, żegnamy cię. Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale Jankes wygląda takiego maturzystę intelektualnie. No, także damy radę. Wynocha, już.
5: Czy na maturę mogę wejść w czapce?
2: Tylko w garniturze.
0: Jankesa nie ma, zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga. Pierwsze słowo dla ciebie, właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
4: Nauka.
2: Wow, ładne.
0: Dobra, matura, nauka mamy.
2: Drugie. Koncert.
4: Śpiewanie.
0: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
4: Samochody.
2: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
4: Słodkie.
0: O, tu może mieć problem chyba.
2: Ale
0: będzie,
2: dobra,
0: zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest światowy dzień bez diety, więc niech będzie słowo dieta.
4: Warzywa.
2: No tutaj też chyba będzie miał problem.
0: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania. No i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
2: Trzymamy kciuki. 5 słów.

0: Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy ona umie, no to teraz już nie ma żadnych. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: No i zaraz się okaże, czy on umie, Jankes, wejść w umysł Karoliny. Dzień dobry.
2: Karolina.
3: Cześć.
2: O, jest.
0: Słuchaj,
2: super.
0: Parę minut temu dla tych, którzy nie słuchali radia, przypomnijmy, że dopasowałaś swoje skojarzenia. Matura to...
4: Nauka.
0: Koncert.
4: Śpiewanie.
2: Autostrada.
4: Samochody.
2: Pomarańcze.
4: Słodkie.
2: Dieta.
4: Warzywa.
2: Ale no, nie mamy to. Pięknie składa.
0: Dobra.
2: Woła, nie zdałaś.
0: Wołaj tego giganta umysłu.
2: Jankes! Ho, ho, ho, ho! No ho, no ho! No zaproszenie trzeba dla pana.
0: No.
2: No, proszę bardzo.
5: Dobry.
2: Matura na pana nie będzie
5: dzień
2: czekać.
5: Dzień dobry, pięć stów!
0: To się zaraz
4: okaże.
6: Dobra, dobra, dobra, lecimy. Jestem gotowy. Co wiemy, czego nie wiemy?
2: No to się ciebie pytamy.
0: Wiemy, że pierwszy wyraz, który Karola dopasowała, to matura.
2: Matura.
0: No.
2: I myślisz, że powiedziała...
6: Matura to bzdura!
0: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
6: Nie.
2: Jak jest, masz maturę?
4: Nie, no, co się robi przed maturą?
2: Kremówki.
6: Nie.
0: Co jest twoja podpowiedź? Co się robi przed maturą?
2: Nie zawsze to robisz.
6: Nie chciałbyś rekolekcję, przepraszam.
0: I dla ułatwienia dodam, że to jest jeden wyraz.
6: No jeden wyraz, jak się chodzi na...
2: Rekolekcję, tak. No, ty.
6: Na korki.
2: Może być dla ciebie ciężkie.
6: Korki!
2: Karola, ale byłeś blisko.
0: Karola, co powiedziałaś na maturę?
4: Nauka!
2: No ja mówiłem, no Jankę, znowu mijał to.
6: No przecież dobrze. To było oczywiste.
2: To kolejne słowo.
6: Karola, wyślij mi stówę.
2: Kolejne słowo. Koncert.
6: Koncert!
2: Mhm. Łatwe.
6: Muzyka!
4: Coś, co robi się na koncercie i coś, co ja też lubię robić.
6: A? Śpiew!
2: Ja bym zaliczył.
0: Dobra, zaliczę ci śpiewanie, tak?
2: Śpiewanie, no, dobrze!
6: Śpiewacie to jedno i to samo!
0: Dlatego nie wyrywaj się od razu, pomyśl
6: dobra,
0: chwilę.
6: Tak. No. Bo widzę, że się trochę pozmieniało, że można podpowiadać. Dobrze, super, super.
2: Można nie podpowiada, ja nie podpowiadam.
6: Delikatnie. Dobra, ale to śpiewanie, śpiew to jeden czort. No,
0: jedna stówka jest, uwaga. Jest. Trzeci wyraz to autostrada.
4: To jest na autostradzie.
0: O, to jest na autostradzie.
2: Więcej, dobrze ci mówi.
0: Więcej nie podpowiadaj.
2: No jak jest na autostradzie? Na autostradzie się nie macha ręką.
6: Bramka? Ograniczenie?
2: Czekaj, dobra, piłka, piłka, bramka, gol. Kombinuj.
6: Autostrada.
0: No.
6: Samochód.
2: Ty dobrze!
6: Dobrze!
2: Ale co się zdziwiłem? Z tym możesz
6: Karola,
2: mieć problem.
6: Karola, jesteśmy najlepsi.
2: Z tym możesz mieć problem.
6: Przypominam, Karolina nie ma chłopaka.
2: Pomarańcze. To jest kolejne słowo.
6: Pomarańcze.
0: Czwarte, no.
4: Jakie są pomarańcze?
0: Jakie są pomarańcze?
6: No jakie, no.
0: No,
6: no jakie, no.
2: No jakie, no. Pytamy no. Się ciebie.
6: Pachnące. Słodkie.
2: Na pewno? No. Na pewno? Chcesz to powiedzieć?
6: Pachnie. Pachnące, słodkie. No słodkie.
2: To się zdecyduj.
0: Co wybierasz? Który wyraz z tych dwóch?
2: Mogę bo jeden dobre? Jest dobry.
6: Dobra. Pomarańcze, niech będzie, że słodkie są.
2: Tak,
6: trzy stówy. Jankes. Jeszcze mamy szansę na rekord.
0: Jest jeszcze jedna
2: czapka
0: stówka.
2: Czapka cię ciśnie w głowie, za
6: Karola,
2: dobrze idzie.
6: Karola, dobrze jest, co?
0: Ostatni
4: tak,
0: wyraz.
4: Bardzo.
0: Ostatni wyraz to dieta.
6: Dieta.
0: Co Karola powiedziała na dietę?
6: Dieta. Bez sensu? To nie?
0: Bez sensu, dieta.
4: To, co się je podczas diety.
2: To podpowiedziała.
0: Coś się je podczas diety, no.
2: Kalorie.
0: Powietrze.
6: Dieta, szukam, tak. Szukam po tej naszej
0: dobrze
6: głowie, Karola.
0: Dieta. Nie widać po oczach, żebyś myślał.
2: Takie zbłąkane oczy.
6: Zdejm okulary. Jejku, nie wiem. Dieta.
2: Strzelaj.
6: Dieta. Chudność, szczupłość.
2: Chudność.
6: Waga.
0: Niestety.
2: A było tak blisko.
0: Co powiedziałaś?
6: Co było?
4: Warzywa.
0: Ale Karola, mamy dla ciebie ważną informację. Karolina!
1: Zgarniasz!
2: 300!
4: Super, dziękuję bardzo!
6: No i co? Można iść na maturkę teraz.
2: Tylko nie bierz Jankesa na maturę.
6: Nie, to nie było tak źle.
0: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego ty piszesz?
6: Właśnie jaki? Hista?
4: Dzisiaj podstawowy angielski.
6: Angielski?
0: Yes, of course, yes,
6: to może
0: very
6: powtórzymy.
0: Good. Yeah, goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
4: Thank you so much.
0: And now, ladies and gentlemen, Pitbull.
6: Ty rzeczywiście masz, no, podstawowy, tak.
2: 4 lata w liceum jak krew w piach.
6: Poszło.

0: Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to będzie wyglądało.
1: Z Niemką będziemy grali.
0: A nie, no to trzeba oglądać.
2: Jankes i Wiktor.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Dziś przed południe w Daniewie zapowiada się chłodno i pochmurno z temperaturą około 11 kresek. Szare niebo będzie towarzyszyć nam przez większość dnia. Po południu możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza pozostanie w normie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
4: Aktualnie linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 tysięcy złotych. W przypadku akcji lub funduszy limit przesuwa się do 100 tysięcy. A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala.
6: A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
7: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
6: Dzień dobry.
8: No to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko, że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
6: Bigos z czajnika?
7: No.
6: Tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
7: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
9: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka.
7: O.

0: Zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast zobaczmy. Cars, Superstars.
2: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
2: No. Najniższy. To.
1: Ja mam wysoki, a PKS-em cały czas. No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
1: Rządową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
1: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
1: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19-procentowego podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI. Tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
3: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
4: Jankes.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: I po reklamie.

0: Kasza w Radiu SK.
1: Kasza manna.
2: Na śniadanie.
0: Ja dzisiaj płatki śniadaniowe. To też blisko kaszy.
2: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie.
1: No dobrze.
2: Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut i będzie za mi godzina 9. Dzisiaj dzień bez diety.
2: Pudełkowej, także.
0: No,
2: także
0: nie dobrze,
2: że dzisiaj dostałem.
0: Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
3: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka.
2: O, tak.
3: Na to jajeczko na twardo, przepraszam. Tak. Pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka. Zazwyczaj to był serek żółty. Na to jajeczko ugotowane na twardo.
2: I majonez u góry jeszcze.
0: I towarzystwo. To my od towarzystwa jesteśmy.
2: To zagadka jeszcze. Uwaga, oto ona.
4: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
2: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
0: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding prawdziwieska. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No, sprowokowałeś temat, no nie, nie wiem czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No.
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: wyjazdu.
1: Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy, to będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: Dziś w Braniewie słońce schowa się za chmurami, a temperatura wyniesie około 12 kresek. Wiatr będzie lekki, północno-wschodni. Po południu możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. Przygotujcie się na zmienną aurę.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
2: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
2: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. Amaturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wyjściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
5: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
6: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
7: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
2: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Braniewo News.
8: Krzysiek Jaworski. Relacja z poznanym w internecie rzekomym Australijczykiem doprowadziła kobietę do utraty oszczędności. 39-letnia mieszkanka gminy Braniewo przez niecały rok przekazała oszustowi ponad 35 tysięcy złotych. Mężczyzna kusił swoją ofiarę z obietnicami wspólnej przyszłości w Australii. Czołgiści z Braniewa wspierają Kubusia. W piątek na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Długiej w Braniewie organizują kolejną akcję charytatywną. Jej dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację 7-letniego Kubusia, syna żołnierza 9 Brygady. Od 9 do 13 festyn rodzinny.
9: Łohoho, ajajaj. Gdybym wam tak przypomniał, numer Moja Panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i Komu miałbym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:00, 2:30, a Westy już grają, Michu Sobkowski. Zapraszam.

0: Gdyby ten hit, szanowni państwo, chodził do szkoły, to byłby już po maturze, a przynajmniej po którymś z podejść do matury. Rok 2005, szanowni państwo, i mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i Moja Panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na sk.pl i podaję je już teraz. A Kung City of Furious London Galaxy za chwilę. Szczegóły to teraz. O!
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
4: Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.
1: SK.

0: jeszcze nas.
1: Kaśka Sochacka i najpiękniejszy szum, jaki można usłyszeć na antenie radia. A propos takich sentymentalnych i kolejne wieści dla tych sentymentalnych, to może jeszcze nie słyszeliście, więc informuję, powraca legendarne, a raczej już powróciło, bo to było 1 maja po raz pierwszy po dłuższej przerwie, SK Live Remix. Piątek od godziny 20, najpierw 2 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, a później od 22 kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później m.in. Lost Frequencies, Medusa, James Hype czy na przykład Robin Schulz. Jeśli ktoś ma chętkę na takie taneczne, idiomowe klimaty, no to jest z nami koniecznie w piątek po godzinie 20. Wcześniej też jest, bo wcześniej moja gorąca 20. Więc proszę, bardzo spotykamy się w piątek po godzinie 18 i zostajemy do białego rana, jak to mówią. Maneskin, za chwilę później Swedish House Mafia w SC.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
8: To będzie ostatnia reklama.
13: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie. SK.

0: Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcony. Właśnie podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: W Braniewie przed południe zapowiada się na 12 kresek, a na niebie pojawią się chmury, z których może przelotnie popadać. Wiatr będzie lekki, więc nie przewidujemy większych zawirowań. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 12 stopni, a opady mogą ustąpić.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
7: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki, zapraszam. Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
8: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
9: No, mnie wesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
7: W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?
10: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
7: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
11: SK Braniewo News.
12: Krzysiek Jaworski. Powiat braniewski nie stracił dofinansowania z rządowego programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. Zadanie wprowadzono do budżetu po osiągnięciu kompromisu w Radzie. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, który może być wykorzystywany nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na przykład do utrzymania dróg czy oczyszczania rowów. W Lelkowie odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt otrzyma też imię swojego patrona, Janusza Świdra. Uroczystości w sobotę o 11:00 rozpocznie msza, po niej oficjalne otwarcie remizy i nadanie jej imienia.
13: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, oto będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sepkowski. Witajcie.

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to Morze Martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny, słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraśnu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy, no, kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joey, End of Beginning, wesce, za moment później Illenium i Ellie Goulding, wesce. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.

Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwracania waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość, duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

klasyka. Coolio i Gangsta z Paradise na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie M. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Terry Swims i Mr. Know It All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. When I lose control.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
7: W Braniewie szykujcie się na mokrą środę. Przelotne opady mogą zaskoczyć, a termometry wskażą 12 kresek. Wiatr północno-wschodni da się we znaki, wiejąc mocniej. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 12 stopni. Warto mieć przy sobie parasol.
6: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporter SK Rafał Różycki.
9: Tak, jestem.
8: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
9: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
8: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
10: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
8: Na akcji strażaków śledzi reporter SK Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
11: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
8: A pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Po wyjściu podkreślali.
12: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna.
13: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
8: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
14: SK Braniewo News.
15: Krzysiek Jaworski. Krynica morska ułatwia życie swoim mieszkańcom. Można już otrzymać specjalny abonament, który uprawnia do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy. Abonament ważny jest od 1 czerwca do 30 września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej.
16: Smacznie i lokalnie. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Jego celem jest promocja produktów i potraw regionalnych. Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego trwają. Jego finał 14 czerwca w Olsztynie. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.
17: New Religion, Shape of You, The First Time, Ecstasy, a później Win. W sensie te pierwsze to były po angielsku, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już tę maturę z angielskiego napisali. A później był Win, czyli Gibbs, Dope House i For Money. Na początek Bibi Rexa, Michał Sapkowski. Witajcie.

Agnieszka Braniewo.

0: Gibbs, Dope, Hopsy, For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy, powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. się próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker i Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
4: Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Live, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie. Oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie dochodzisz. Później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na i na iOS-a, i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Talk to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z siebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12, no i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift w Wesce, zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Reklama.
1: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: W Braniewie środowe popołudnie przyniesie umiarkowane temperatury, około 12 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni, a niebo może się nieco przejaśnić, co poprawi widoczność.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
10: A podejrzanym zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
12: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i to jest Black Hawk oraz śmigłowiec Lasów Państwowych.
10: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów w powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
13: SK Braniewo News.
14: Krzysiek Jaworski. Na 348 przebadanych żaden kierowca nie był pod wpływem alkoholu. To wynik dzisiejszej porannej akcji sprawdzenia kontroli trzeźwości na terenie powiatu braniewskiego. Pieniężno szykuje się do tegorocznej Nocy Muzeów. 16 maja odbędzie się druga edycja tej akcji. Oprócz zwiedzania Muzeum Misyjno-Etnograficznego w programie znalazły się takie atrakcje jak m.in. koncert organowy w kościele misyjnym Seminarium Duchownego Księży Werbistów czy zwiedzanie Wieży Ciśnień. Swoją przestrzeń udostępni także Młyn Melzak. Wszystkie atrakcje odbędą się w godzinach od 17 do 22.
15: Dwie minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem, można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa, Taylor Swift czy Madonna z Sabriną Carpenter. I teraz pytanie, do której grupy się zaliczam? Tu Hanczak, witajcie!

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej Musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram, co też na SK.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek, ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na SK.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Pastani 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

Na zegarkach 12.32 Forever Young. No to chyba o Madonnie. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor, no i zaczyna mocno ten album promować, a zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso, Bring Your Love. Do tańca, nie do różańca teraz.

0: Dzisiaj tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Say Night Smith za nami. Za kilka chwil m.in. PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis.

0: przed limitem. A filet z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji dwie puszki plus dwie gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Widziałem dzisiaj w internecie promocję na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście, ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów, zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta Story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam storiesy Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
0: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
13: W Braniewie popołudnie zapowiada się na 13 kresek z możliwością delikatnego przelotnego deszczu. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie martwcie się o nagłe zmiany. Wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni, dlatego warto pomyśleć o cieplejszym ubraniu.
12: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
14: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
15: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
14: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
16: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
14: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
17: SK Braniewo News.
18: Krzysiek Jaworski. Najpierw dozór policyjny, później naruszenie zakazów, a na koniec areszt. Taka kara spod koła 55-letniego sprawcy przemocy domowej. Mieszkaniec powiatu braniewskiego znęcał się nad żoną, którą znieważał słownie i naruszał jej nietykalność cielesną. Damski bokser trafił na 3 miesiące do aresztu. Podczas tegorocznych wakacji od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie będzie miało miejsce w 60. rocznicę rozpoczęcia harcerskiej akcji odbudowy zniszczonego po II wojnie światowej Fromborka.
19: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka.
20: Już pożałowałem, że zapytałem.
19: 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

0: To Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmię was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie, że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
3: Tak.
2: Frytki.
0: O tak. No i oczywiście...
1: zapiekanka.
0: Radio SK. Nigdy nie wygram.
4: Autopromocja.
5: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powrócił.
7: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
5: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
7: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
5: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
7: Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
13: I po reklamie.

0: Na eskowym zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abiturienci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski?
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
10: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować w czekolady.
15: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: I od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam, nie tylko maturzystów, co z tego angielskiego wam zostało? To znaczy, co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy
2: głosówkę.
1: Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie? Przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów ciągle powtarzam sobie one day, one day, one day. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej. Ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Braniewie po południe zapowiada się deszczowo, z temperaturą około 12 kresek. Wiatr przybierze na sile, więc lepiej mieć pod ręką coś cieplejszego. Wieczorem termometry wskażą maksymalnie 10 stopni, a opady mogą się utrzymać. Przygotujcie się na mokry koniec dnia.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
8: Jest po prostu tragedia.
9: No załamuje ręce, płakać się chce.
10: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
7: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzek dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych, Oskar Pietuszewski w liceum w Białymstoku, zdawał egzamin z języka angielskiego.
11: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu to, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
7: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
12: SK Braniewo News.
13: Krzysiek Jaworski, Stefan Batory, król, wódz, stratek. To hasło wydarzenia, które odbyło się w Braniewskim Centrum Kultury. Spotkanie było formą uczczenia 450. rocznicy koronacji Batorego na króla Polski i okazją do nagrodzenia laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego na temat pochodzącego z Węgier króla Polski. Prosto z Pałacu Prezydenckiego do Braniewa. Delegacja Zespołu Szkół Budowlanych otrzymała od prezydenta RP flagę państwową, która powiewała nad pałacem w marcu. Flaga zostanie w Braniewie w Szkolnej Izbie Pamięci. Będzie można ją zobaczyć na szkolnych uroczystościach.
14: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, dwie po 14:00 tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Ruel postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No, ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harry'ego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na SK.pl i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: To promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
1: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity to Gurgiusz Project oczywiście na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? No, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: I po reklamie.
14: Esko.

SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: To Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie, no na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi, gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze. Bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
7: W Braniewie po południu temperatura osiągnie około 13 kresek. Niebo będzie przeważnie zachmurzone, a miejscami może spaść deszcz. Wiatr powieje z prędkością do 15 km na godzinę, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa.
6: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
9: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
10: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego po pewnym czasie.
8: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Martin Kierwiński.
11: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
8: A akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
12: SK Braniewo News.
13: Rafał Maliszewski.
14: Milion w trzecim podejściu. Radni powiatu braniewskiego jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie grantu z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wcześniej głosami opozycji dwukrotnie odrzucono ten projekt, a chodzi o blisko milion złotych, który samorząd będzie mógł przeznaczyć na inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu. Ostatnia chwila, żeby zapisać się na zawody bażantarnia XC.
15: To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia, od najmłodszych uczestników po dorosłych zawodników.
14: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Zapisy kończą się dzisiaj o północy. Szczegóły na stronie Mosiru.
16: To dwie minuty po 15 wesce. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem Dwa dni. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Wletka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy, tak.
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa, środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy, jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy?
1: Po pracy.
0: No ale zaraz, zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi, z piątku do środy, muszę powiedzieć.

0: Minęło. Sanach dla Was w Radiu SK, ale ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już po dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko Wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień?
1: Środa, dzień smroda. Można nie myć nóg.
2: Monika,
0: jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
2: Dlaczego?
0: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status. A zatem ani podniesione, ani obniżone.
2: Ani umyte, ani brudne.
0: Radio SK. Turn the lights off. Gramy Wam już po krótkiej przerwie.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjal od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: SK. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
9: W Braniewie po południu zapowiada się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą około 13 kresek. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza pozostanie w normie. Zachmurzenie umiarkowane, ale słońce też się pojawi.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 16, Agata Chruściak. Zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%.
11: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp. To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł.
10: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Zdaniem ekonomistów trzeba spodziewać się podwyżek ze względu na skok inflacji czy wzrost cen ropy. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
12: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
13: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
14: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak dużo.
10: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
0: SK Braniewo. News.
15: Rafał Maliszewski. Jestem elblążanką w ciąży. Startuje program, który ma udzielić kompleksowego wsparcia przyszłym mamom z Elbląga.
16: Nie tylko tą opiekę medyczną, ale też takie działania edukacyjne, prozdrowotne.
15: Mówi Monika Kurpanik z Elbląskiego Ratusza. Jednym z elementów programu będzie wyprawka. Szczegóły programu na stronach miasta. Tę datę warto zapisać w kalendarzu. Od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie odbędzie się w 60. rocznicę harcerskiej akcji odbudowy Fromborka.
0: Wrzuć na luz!
17: Już minuta po 16, dzisiaj środa, a za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Evan i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
18: Tu Pawełek, dzień dobry.
17: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: Obiecaliśmy wam Icona i Cardinal Official i tak oto Danger Rose znalazł się w waszych głośnikach. To jest Radio SK 14 po 16 z wami Pirowski
1: i Paweł. Dzień dobry.
2: Hi, this is Harry Styles.
0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
3: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
1: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
3: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
3: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę, odkąd miałam jakieś 7 lat.
0: Co
3: aktualnie
0: ty
3: mam prawie 21,
0: ja
3: więc
0: no
3: już troszeczkę się nie mieszczę.
0: No tak, to dobrze, wyrosła ci, wszystko się zgadza. Cornelia, 12 maja masz urodziny.
3: Tak, zgadza się.
0: A koncert jest którego?
3: Tutaj 16 maja.
0: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
3: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale. My nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Cornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie?
6: To będzie odlot ściśle tajny!
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin, firma, z którą możesz budować przyszłość.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Galway Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki finał. Jedna informacja dla ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
2: Dobrze, oczywiście.
0: Cornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
2: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer 1. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
2: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
2: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
2: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
2: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
2: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
2: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
2: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył... Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
3: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Siedem.
3: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy, łącznie daje ci to 6 punktów i jedną błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Cornelia, poszło ci zawodowo. Właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Cornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
3: Najnowsza płyta, tak.
0: A jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
2: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Cornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
2: Lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
1: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
0: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
1: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
0: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów Eski o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
10: Wieczorem w Braniewie zrobi się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Temperatura spadnie do 11 kresek, więc będzie chłodno. Wiatr umiarkowany, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Warto przygotować się na nieco wilgotny wieczór.
9: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
12: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
13: Budynki drewniane, wszystko.
14: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
12: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
11: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
15: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
11: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
16: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
11: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwala na częstsze rozgrywanie meczów.
17: SK Braniewo. News.
18: Rafał Maliszewski. Dajesz blika, kasa znika. Jedna elblążanka chciała kupić domek narzędziowy za niecałe 300 zł. Podała sprzedającemu kod blik i ani domku, ani pieniędzy. Druga z pań straciła 1300.
19: Została tak zmanipulowana, że postanowiła zainwestować pieniądze w ropę naftową.
18: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Podała oszustom kody szybkiej płatności. Policja powtarza jak mantrę, nie dajcie się manipulować. Noc muzeów w Pieniężnie. To w sobotę, 16 maja. Oprócz Muzeum Werbistów w programie koncert organowy oraz zwiedzanie wieży ciśnień i młyna Melczak.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Pirowski.
24: Tu Pawełek, dzień dobry.
23: Dzień dobry.

0: I Love It od Icony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiocik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 6-4-4-0-2-3-0-2. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można potem pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz. To jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek trzyma w ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Kamilą Cabello. Radio
4: SK. Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa? I ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
12: I po reklamie.

0: David Guetta i Sia.
1: Pitbull.
2: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
2: Rozumiesz,
1: Pawełku?
2: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
2: A to dopiero w 5:30. Zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite. Nie będziemy grać Pitbulla?
2: Nie.
1: A jutro?
2: A jutro też.
1: A pojutrze?
2: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla ewidentnie, a jak wasza? Sprawdzamy może o Julki, jak jest?
3: Siemka, dokańczam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
1: Genialne!
2: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
4: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
2: Po skarpetce.
1: Popatrz te skarpetek, Pawełku.
2: Po skarpetce.
1: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Kirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: I po reklamie.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robimy? Tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Paweł. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
0: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: W Braniewie wieczorem zapowiada się umiarkowana pogoda. Temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Możliwe są opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie północno-wschodni, ale dość lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak. Zapraszam. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Dziś sąd okręgowy skazał oprawców chłopca. Ojczym ma spędzić za kratami 25 lat, a matka 16. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu. Płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
10: Sport News.
9: Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Jannik Hanfmann. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się wieczorem. W finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4, a pierwszy gwizdek o 21:00.
10: SK Braniewo News.
11: Rafał Maliszewski. Mijają dwa lata, odkąd Michał Missa został prezydentem Elbląga. Jego zdaniem to był okres wydajnej pracy i systematycznego realizowania kontraktu, który zawarł z mieszkańcami. A już niedługo ruszy kluczowa inwestycja – rozbudowa portu.
12: Robię wszystko, żeby ten port jak najszybciej w pełnym wymiarze działał. Ja po prostu robię swoje i mam nadzieję, że to cenią właśnie elblążanki i elblążanie.
11: Na jej realizację miasto ma już zapewnione środki unijne. Termin zakończenia to październik 2029. Dość trzeźwy poranek. Policja w regionie od rana badała trzeźwość kierujących. W Elblągu 4 było po alkoholu, w Braniewie wszyscy trzeźwi.
13: Środa to już taki środek tygodnia, a skoro udało wam się do niego dotrzeć, to należy się nagroda. Takiej wam oczywiście życzę i nagrodę w postaci imprezki dla was mam. The Colors już się rozgrzewają, Tame Impala też się rozgrzewa, a ja rozgrzany. Mati Fuczyło, cześć.

To Oskar Cymski i co noc w Radiu SK 11 minut po 18 w środę w imprezce. Agata w newsach wspomniała o tym, że dzisiaj poznamy finalistę Ligi Mistrzów. W końcu przed nami Bayern kontra PSG. To o 21. Na razie bliżej wygranej są Paryżanie, ale kto wie, kto wie. No i skoro Liga Mistrzów, to ja wznawiam moje standardowe, ulubione imprezkowe pytanie. W czym mistrzami dzisiaj byliście albo jesteście wy? Coś mi mówi, że są takie rzeczy, w których byliście i jesteście dzisiaj bardzo dobrzy. No to komu coś się udało? W pracy, albo po pracy, albo przed pracą. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i mam też eskowe nagrody do oddania, wiecie, takie za wasze sukcesy. Radio SK. Więc czekam i gram. Narcotic Thrust, I Like It, będzie też Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce, to za chwilę. A tymczasem czekam na głosówki.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstars. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów sprawdzam, w czym mistrzami jesteście wy, co dzisiaj się udało, co zrobiliście idealnie. Ja na przykład zrobiłem trening dokładnie tak, jak sobie założyłem. Nie wiem, czy to oznacza, że jestem mistrzem, ale przyjmijmy na... No właśnie, na to, że tak. Przyjmijmy, że tak jest. Czekam na wasze głosówki w tej sprawie, ale słuchaczka Gosia napisała, że ona dzisiaj mistrzynią hamowania się stała na trasie Warszawa-Łódź i z powrotem. Jak dodała, co prawda kierowcą jest jej mąż, ale to dzięki jej hamowaniu na Flintstona udało się uniknąć wszystkich kolizji. Znam to, kiedyś jako pasażer prawie przebiłem się przez podłogę.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: I po reklamie.

0: Dokładnie tak nazywa się ten kawałek. Whatever it takes. Imagine Dragons w Radiu SK, 24 minuty do 19 w środę. No słuchajcie, trwają matury, dzisiaj język obcy. Wczoraj z okazji matury byłem nawet pod liceum, nie po to, aby napisać swoją, to już kilka lat temu, ale miałem dla maturzystów matematyczne zadania, z tym, że u mnie zamiast świadectwa dojrzałości można było zgarnąć bilety na koncert Maty. On 15 maja zagra na Stadionie Narodowym ze swoimi największymi hitami. No, sam też nie aż tak dawno odliczał dni do matury w swoich kawałkach. No i kto wie, może ten utwór na Stadionie Narodowym też zagra, ale jako, że zadania matematyczne już mi się skończyły, a bilety na matę jeszcze mam, to za chwilę zadzwonię do kogoś, kto chciałby je zgarnąć. SK.pl, tam można się zgłosić po dwa bilety last minute. Radio SK. A u nas zaraz Dopóki się nie znudzisz, czyli Miu i Zalia.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy to pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
12: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
11: Dołączasz?
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
14: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: Another 54 Ultra i Talk to You. Tak nazywa się ten hit. 5 minut do 19 Westy. A ja dzisiaj sprawdzam, w czym jesteście mistrzami, jakie mistrzowskie ruchy udało wam się wykonać. Klaudia dzisiaj pokazała, jak ogarnąć kilka rzeczy naraz i przy okazji jeszcze zaoszczędzić czas.
1: Udało mi się posiać sałatę i koperek przed deszczem, także mam już podlane.
0: Czyli dwa w jednym, można odpoczywać ze Eską.

0: Reklama.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: I po reklamie.
3: Braniewo na czasie.
4: Krzysiek Jaworski. Czołgiści z Braniewa wspierają Kubusia. W piątek na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Długiej w Braniewie organizują kolejną akcję charytatywną. Jej dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację 7-letniego Kubusia, syna żołnierza 9 Brygady. W ramach akcji odbędą się zawody wędkarskie żołnierzy oraz od 9 do 13 festyn rodzinny. W programie m.in. atrakcje dla dzieci oraz pokazy sprzętu wojskowego. 9,5 godziny klubowych brzmieni. Czas na drugie urodziny Trans Team Elbląg. Zagrają DJ z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Legnicy czy Łodzi. Gwarancja transowej euforii i parkietowej energii. Sobota od 20:00 klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny.
5: Muzyką się żyje.
6: Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzenia piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas zespół Black Eyed Peas, Armin Van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Drips czy Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie już teraz na sk.pl.
7: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
6: Do półfinału Ligi Mistrzów zostały 2 godziny, to ja mistrzowsko zagram. Nie dlatego, że ja jestem mistrzem, ale hity mam mistrzowskie. Damiano David, The First Time, będzie też Andy Dust i Zokaria, a do tego Dua Lipa i Levitating. I ja, Mati Fuczyło, cześć! Minuta już po 19:00.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? Na Co jeśli zagram wam teraz nowość, która ma szansę stać się hitem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Aha, dokładnie tak. Zróbcie teraz głośniej, bo będziecie jednymi z pierwszych, którzy usłyszą ten utwór. A to coś dla fanów elektronicznych i klubowych brzmień. Z jednej strony Glockenbach, czyli niemiecki projekt. Z drugiej Sam Harper, czyli wokalistka prosto z Londynu. No to teraz jeszcze trzecia strona. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Glockenbach, Sam Harper i Lost.

0: to Really Don't Say That. 29 minut już po godzinie 19. Słuchajcie, cały czas trwa konkurs, w którym mamy dla was bilety na Matę na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Zagratamy swoje największe hity, a wy możecie usłyszeć je na żywo. Pod pewnym warunkiem, że zgłosicie się na SK.pl i udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty. Swoje zgłoszenie wysłała też Julia. Cześć Julia. Słuchaj, chciałbym zaznaczyć, że Mata tak naprawdę nazywa się Michał Matczak i chyba macie ze sobą coś wspólnego, prawda?
1: Składa, że mamy tak samo na nazwisko.
0: No właśnie, często ktoś cię pyta, czy ty jesteś siostrą albo kuzynką Maty?
1: Oczywiście, w zasadzie każdego dnia.
0: Okej, no dobra. No to podobno kawałki Michała też przy okazji znasz już trochę lepiej niż PESEL.
1: Tak, zgadza
0: dobra,
1: się.
0: PESEL-u mi może nie podawaj, ale jak rozumiem, kawałki naprawdę, naprawdę masz zapamiętane. To może faktycznie, Mata, to jest jakiś twój kuzyn? Gdybyś wybrała się na ten koncert, to masz jakiś plan na to, jak to ewentualnie można sprawdzić?
1: Myślę, że na początku chciałabym przeżyć koncert, a potem zająć się analizą pokrewieństwa.
0: No dobra, no to Julia, w takim razie ja nie mogę zrobić nic innego, niż dać tobie dwie wejściówki na Matę. Co ty na to?
1: Jestem zachwycona.
0: No to ja też jestem zachwycony w takim razie i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego w związku z pokrewieństwem ewentualnym. A jeżeli wy chcecie też zgarnąć bilety na Matę 15 maja na żywo, to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się.
2: Autopromocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to

też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na SK.pl, bo już jutro po 16 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino. Nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski. Pieniężno szykuje się do tegorocznej Nocy Muzeów. 16 maja odbędzie się druga edycja tej akcji. Oprócz zwiedzania Muzeum Misyjno-Etnograficznego w programie znalazły się takie atrakcje jak m.in. koncert organowy w kościele misyjnym Seminarium Duchownego Księży Wermistów czy zwiedzanie Wieży Ciśnień. Swoją przestrzeń udostępni także Młyn Melzak. Wszystkie atrakcje odbędą się w godzinach od 17 do 22. Podczas tegorocznych wakacji od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie będzie miało miejsce w 60. rocznicę rozpoczęcia harcerskiej akcji odbudowy zniszczonego po II wojnie światowej Fromborka.
12: Muzyką się żyje.
13: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy i jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
14: Nie czułam, że ja muszę gdzieś znaleźć tam swoje

0: więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty. Ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20 równiutko.

Taki sezon to ja, rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21.00 dzisiaj mecz Bayern PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuję się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: Oscar Metcalf i Smith Nothings w Radiu SK 29 minut po 20 w imprezce. A teraz będzie o najlepszych filmach świata, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski film jest numerem jeden na świecie. Serio! Chodzi o to, że amerykańska strona, na której swoje oceny wstawiają krytycy filmowi, stworzyła taki ranking najlepszych filmów wszechczasów. I co jest na pierwszym miejscu? Seria Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Ta seria wyprzedziła m.in. Ojca Chrzestnego, no czyli Hollywood robi wielkie produkcje, a my robimy numer jeden proste. I zaraz też zagramy niezły numer. Mikolas i Ferrari będzie, do tego Bledka i Dwa dni.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
2: Słuchaj Jankę, Sakamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Już jutro wielki finał naszej akcji, w której można zgarnąć dwie wejściówki na jego występ, ale też lot i nocleg przy okazji. No to pytanie, kto chce? Ja bym bardzo chciał. SK.pl, tam można się zgłosić i wygrać. Radio SK. Bilety na matę na Narodowym też mamy, a tych biletów już nie ma.

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Braniewo na czasie.
13: Krzysiek Jaworski. Tym razem goście z Centrum Polski. Przed nami kolejny jam session w klubie Krypta w Elblągu. Po raz pierwszy zagrają łodzianie. Rafał Olszewski, gitara i Artur Kuś, perkusja. Będzie im towarzyszył elbląski kontrabasista Kamil Hajduk. Czwartek, 19, klub Krypta w podziemiach Galerii L. Wstęp wolny. W Lelkowie odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt otrzyma też imię swojego patrona, Janusza Świdra. To zasłużony społecznik i strażak w gminie, mówi wójt Łukasz Skrzeszewski.
14: 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego.
13: Uroczystości w sobotę o 11 rozpocznie msza, po niej oficjalne otwarcie remizy i nadanie jej imienia.

Kropka.

0: Braniewo. SK Braniewo News.
1: Patrzcie na znaki. Od dzisiaj zmiana organizacji na ulicy Czerwonego Krzyża w Elblągu. Ruch został tu odwrócony. Wjeżdżamy tylko od skrzyżowania Hetmańskiej z 1 maja. Nie jak dotychczas od Niczmana. Zmiana związana jest z remontem torowiska. Porozmawiaj o swoim pomyśle. W czwartek odbędzie się w Elblągu spotkanie warsztatowe dla osób zamierzających złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego.
2: To spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców z profesorem Piotrem Uziębło.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elblągskiego Urzędu Miasta. Spotkanie w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu w czwartek o 15.30. Policjanci drogówki od wczesnych godzin porannych prowadzili dzisiaj w Elblągu i Pasłęku akcję Trzeźwość. Wykonali 890 badań alkotestem. U 4 kierujących stwierdzono stan po spożyciu, czyli nieco mniej niż 0,5 promila. Oznacza to wykroczenie. Najlepsze powalczą w Elblągu. W weekend odbędą się spotkania Final Four polskich piłkarek ręcznych.
3: Pierwsza taka impreza w Elblągu od lat, jak nie w ogóle kiedykolwiek. Będziemy walczyć o mistrza Polski.
1: Mówi Iga Dworniczuk z Elbląskiego Startu. Turniej startuje w sobotę o 15.30 w hali przy Grunwalskiej. Elblążanki zagrają o 18.00. Kartacze, Ruchańce, Swojski Chleb, Dziczyzna czy Sękacze. Samorząd województwa przekazał 250 tysięcy złotych dofinansowania na imprezy promujące żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Jest wśród nich 20. Elbląskie Święto Chleba. Odbędzie się ono pod koniec sierpnia. Najpierw dozór policyjny, później naruszenie zakazów, a na koniec areszt. Taka kara spotkała 55-letniego sprawcę przemocy domowej. Mieszkaniec powiatu braniewskiego znęcał się nad żoną, którą znieważała słownie i naruszał jej nietykalność cielesną, informują braniewscy policjanci. Damski bokser trafił na 3 miesiące do aresztu, bo wcześniej złamał zakaz zbliżania się do żony. Tym razem goście z Centrum Polski. Przed nami kolejny jam session w klubie Krypta w Elblągu. Po raz pierwszy zagrają łodzianie. Rafał Olszewski, gitara i Artur Kuś, perkusja. Będzie im towarzyszył elbląski kontrabasista Kamil Hajduk. Czwartek, 19, klub Krypta w podziemiach Galerii L. Wstęp wolny. Krynica Morska ułatwia życie swoim mieszkańcom. Można już otrzymać specjalny abonament, który uprawnia do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy. Abonament ważny jest od 1 czerwca do 30 września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej. Smacznie i lokalnie. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Jego celem jest promocja produktów i potraw regionalnych. Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego trwają. Jego finał 14 czerwca w Olsztynie. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. W Lelkowie odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt otrzyma też imię swojego patrona Janusza Świdra. To zasłużony społecznik i strażak w gminie, mówi wójt Łukasz Skrzeszewski.
4: Aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego.
1: Uroczystości w sobotę o 11 rozpocznie msza, po niej oficjalne otwarcie remizy i nadanie jej imienia. Młodzi strażacy, komórki w dłoń. Ogłoszono konkurs edukacyjny dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur. Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu na jeden z trzech tematów. Bezpieczeństwo w domu, przygotowanie do ewakuacji oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szczegóły znajdziecie na stronach Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Na 348 przebadanych żaden kierowca nie był pod wpływem alkoholu. To wynik dzisiejszej porannej akcji sprawdzenia kontroli trzeźwości na terenie powiatu braniewskiego. Kontrolę prowadzono w całym województwie warmińsko-mazurskim w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach. Pieniężno szykuje się do tegorocznej Nocy Muzeów. 16 maja odbędzie się druga edycja tej akcji. Oprócz zwiedzania Muzeum Misyjno-Etnograficznego w programie znalazły się takie atrakcje jak m.in. koncert organowy w kościele misyjnym Seminarium Duchownego Księży Werbistów czy zwiedzanie Wieży Ciśnień. Swoją przestrzeń udostępni także Młyn Melzak. Wszystkie atrakcje odbędą się w godzinach od 17 do 22. Czołgiści z Braniewa wspierają Kubusia. W piątek na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Długiej w Braniewie organizują kolejną akcję charytatywną. Jej dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację 7-letniego Kubusia, syna żołnierza 9 Brygady. W ramach akcji odbędą się zawody wędkarskie żołnierzy oraz od 9 do 13 festyn rodzinny. W programie m.in. atrakcje dla dzieci oraz pokazy sprzętu wojskowego. Podczas tegorocznych wakacji od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie będzie miało miejsce w 60. rocznicę rozpoczęcia harcerskiej akcji odbudowy zniszczonego po II wojnie światowej Fromborka. Stefan Batory, król, wódz, stratek. To hasło wydarzenia, które odbyło się w Branieckim Centrum Kultury. Spotkanie było formą uczczenia 450. rocznicy koronacji Batorego na króla Polski i okazją do nagrodzenia laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego na temat pochodzącego z Węgier króla Polski. W trakcie odbyła się uroczystość nadania odznaczeń szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wyróżnienie otrzymał m.in. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie. Prosto z Pałacu Prezydenckiego do Braniewa. Delegacja Zespołu Szkół Budowlanych otrzymała od prezydenta RP flagę państwową, która powiewała nad pałacem w marcu. Flaga zostanie w Braniewie w Szkolnej Izbie Pamięci. Będzie można ją zobaczyć na szkolnych uroczystościach. Charytatywna impreza na rzecz Elbląskiego Hospicjum. 17 maja odbędzie się 7 bieg nadziei. Połączony będzie z piknikiem rodzinnym w Elbląskiej Bażantarni. Będą biegi na 5 i 10 km i marsz na 3. Także bieg z przeszkodami dla dzieci. Zapisy trwają. 9,5 godziny klubowych brzmień. Czas na drugie urodziny Trans Team Elbląg. Zagrają DJ-e z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Legnicy czy Łodzi. Elbląg reprezentować będą Agata i Kiela z Venturi i Mistrz Czarnych Placków, DJ Śruba. Gwarancja transowej euforii i parkietowej energii. Sobota od 20:00 Klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny. Cenne starodruki wracają do Elbląga. Książki z XVI i XVII wieku, zaginione po wojnie, odzyskano dzięki interwencji Biblioteki Elbląskiej i Ministerstwa. W czerwcu starodruki będzie można oglądać na specjalnej wystawie. Oszustwo na miłość. Relacja z poznanym w internecie rzekomym Australijczykiem doprowadziła kobietę do utraty oszczędności. 39-letnia mieszkanka gminy Braniewo przez niecały rok przekazała oszustowi ponad 35 tysięcy złotych. Mężczyzna kusił swoją ofiarę z zapewnieniami o miłości i obietnicami wspólnej przyszłości w Australii. Inwestycja ma przywrócić miejscu funkcje reprezentacyjne. Braniewo rozpoczął remont skweru przy fontannie i samej konstrukcji fontanny. Ostatni remont tej przestrzeni miał miejsce w roku 2012. Prace mają na celu stworzenie trwałej i estetycznej przestrzeni, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Miasto inwestuje w edukację. Ogłoszono przetarg na budowę nowoczesnej szkoły podstawowej na Elbląskiej Zawadzie.
0: Dodatkowo pod obiektem planowana jest realizacja miejsca ukrycia dla około 500 osób.
1: Mówi Ada Kusko z Elbląskiego Ratusza. Budowa nie wpłynie na prowadzenie zajęć. Będzie prowadzona w sąsiedztwie obecnej dziewiątki. To 3 razy sztuka. Powiat braniewski nie stracił dofinansowania z rządowego programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. Zadanie wprowadzono do budżetu po osiągnięciu kompromisu w Radzie. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, który może być wykorzystywany nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na przykład do utrzymania dróg czy oczyszczania rowów. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile. Wyczekiwaną od dawna metamorfozę przeszła sala ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pieniężnie. Nowa aranżacja to połączenie elegancji, nowoczesności i godnej oprawy dla ważnych chwil. Sala zyskała też klimatyzację. To wyjątkowe miejsce udało się odmienić dzięki dotacji od wojewody warmińsko-mazurskiego.
5: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
6: Jestem elblążanką w ciąży. Startuje program, który ma udzielić kompleksowego wsparcia przyszłym mamom z Elbląga. Mówi Monika Kurpanik z Elbląskiego Ratusza.
7: Wychodzimy naprzeciw naszym wspaniałym elblążankom. Wiemy, że okres ciąży to jest bardzo ważny, jeden z najważniejszych momentów w życiu kobiety, ale też bardzo wymagających okresów. Dlatego postaraliśmy się przygotować taki zakres wsparcia, żeby był kompleksowy, żeby uwzględniał nie tylko tą opiekę medyczną, ale też takie działania edukacyjne, prozdrowotne, też aktywność fizyczna.

Przede wszystkim spotkania ze specjalistami tutaj w Ratuszu Staromiejskim, dwudniowy cykl spotkań, o czym powiedzą za chwilę Państwo ze szpitala wojewódzkiego. Co ważne, oczywiście organizatorem tej akcji jest Pan Prezydent, natomiast współorganizatorem jest Wojewódzki Szpital Zespolony, a partnerem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I kontynuując, poza tymi warsztatami edukacyjnymi zaplanowaliśmy również dzień otwarty w oddziale ginekologiczno-położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zajęcia w MOSIR-ze, zajęcia fitness dla przyszłych mam. Zaplanowaliśmy również warsztaty, cykl warsztatów takich rękodzielniczych, podczas których mamy będą mogły sobie własnoręcznie pod okiem

0: Paty. No i oczywiście wyprawka, która uwzględnia takie podstawowe rzeczy, które będą przydatne, myślę, dla każdej przyszłej mamy, czyli poradnik, książka, planer, takie informacje edukacyjne, bidon. Bardzo ważna rzecz, ponieważ wiadomo, w okresie ciąży zwiększa się zapotrzebowanie na płyny, także bidon, nieodzowna rzecz każdej kobiety w ciąży.
1: Szczegóły programu na stronach miasta. Tę datę warto zapisać w kalendarzu. Od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie odbędzie się w 60. rocznicę rozpoczęcia harcerskiej akcji odbudowy zniszczonego podczas II wojny światowej Fromborka. Milion w trzecim podejściu. Radni powiatu braniewskiego jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie grantu z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wcześniej głosami opozycji dwukrotnie odrzucono ten projekt. A chodzi o blisko 1 000 000 zł, który samorząd będzie mógł przeznaczyć na inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu, w tym dokumentację budowlaną miejsc doraźnego schronienia. Ostatnia chwila, żeby zapisać się na zawody Bażantarnia XC.
2: Do startu Bażantarnia XC zostało już tylko kilka dni. W niedzielę 10 maja leśne ścieżki Bażantarni ponownie wypełnią się miłośnikami jazdy na dwóch kołach. To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia. Od najmłodszych uczestników po dorosłych zawodników. Zapisy online trwają tylko do 6 maja.
1: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Na starcie blisko 300 zawodników w wieku od 4 lat w górę. Zapisy kończą się dzisiaj o północy. Szczegóły na stronie Mosiru. Dajesz Blika, kasa znika. Jedna elblążanka chciała kupić domek narzędziowy za niecałe 300 zł. Podała sprzedającemu kod BLIK i ani domku, ani pieniędzy. Druga z pań straciła 1300. Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
3: W książce Przygody Pinokia kot i lis to oszuści, którzy podstępem namawiają Pinokia do zakopania jego złotych monet na polu cudów, obiecując, że wyrośnie z nich drzewo z pieniędzmi. Pinokio ulega temu, a oszuści kradną w konsekwencji monety. Czy takie sytuacje zdarzają się? No może nie bezpośrednio, nie dotyczą one Pinokia, ale dotyczą naszych mieszkańców. Pewna kobieta z Elbląga za namową dwóch nieznanych jej osób, bo to była rozmowa telefoniczna, została tak zmanipulowana, że postanowiła zainwestować pieniądze w ropę naftową, w inwestycję związaną z ropą naftową i za namową tych dwóch nieznanych jej osób przelała kwotę 1300 zł, podając tym osobom kody szybkiej płatności.
1: Chciała szybko zarobić, więc podała oszustom kody szybkiej płatności. Policja powtarza jak mantrę, nie dajcie się manipulować. Noc Muzeów w Pieniężnie. To w sobotę, 16 maja. Oprócz Muzeum Werbistów w programie koncert organowy oraz zwiedzanie wieży ciśnień i młyna Melcak. Start o 17. Mijają 2 lata, odkąd Michał Missa został prezydentem Elbląga. Jego zdaniem to był okres wydajnej pracy i systematycznego realizowania kontraktu, który zawarł z mieszkańcami. A już niedługo ruszy kluczowa inwestycja – rozbudowa portu.
4: Robię wszystko, żeby ten port jak najszybciej w pełnym wymiarze działał. Ja po prostu robię swoje i mam nadzieję, że to cenią właśnie elblążanki i elblążanie.
1: Na jej realizację miasto ma już zapewnione środki unijne. Termin zakończenia to październik 2029. Dość trzeźwy poranek. Policja w regionie od rana badała trzeźwość kierujących. W Elblągu skontrolowano 890 kierowców. 4 było po alkoholu, ale stężenie nie przekroczyło 0,5 promila. W Braniewie dmuchało blisko 350 kierowców. Wszyscy trzeźwi. Ten niestrudzony urzędnik będzie całodobowo obsługiwał petentów. Od środy przy budynku referatu kierowców na Elbląskim Placu Dworcowym rozpocznie służbę urzędomat.
5: 6 maja zostanie uruchomiony urzędomat, który umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w sposób podobny, jak odbiera się paczki z paczkomatu. Znajdą go Państwo przy parkingu na Placu Dworcowym, obok budynku, w którym mieści się Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu. Urzędomat to nowoczesne urządzenie do samoobsługi całodobowego odbioru dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów. Korzystanie z urzędomatu przyczyni się do skrócenia oczekiwania w kolejce w urzędzie, a fakt, że dokumenty będą dostępne przez całą dobę, umożliwi swobodne korzystanie z usług urzędu. Działanie urzędomatu jest intuicyjne. Podczas składania wniosku należy wybrać opcję odbioru dokumentu z urządzenia. Gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru, na podany przez mieszkańca numer telefonu wysłany zostanie SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru dokumentu. Po wprowadzeniu numeru i kodu PIN następuje odbiór dowodu rejestracyjnego. Co ważne, dokument powinien zostać odebrany z urządzenia w ciągu 48 godzin.
1: Mówi Adrian Makusko z elbląskiego ratusza. To rozwiązanie powinno znacznie zmniejszyć kolejki w obsłudze kierowców. Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Puno to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp wolny. Można powiedzieć, że nazwa zobowiązuje, stąd w ulicy Saperu w Elblągu leje jak po bombach, ale to się zaraz skończy. Rusza remont ulicy na całej długości od 13 pułku do Bema. Koszt prac ponad 2,5 miliona złotych. W trakcie przebudowy mogą wystąpić utrudnienia. Kierowcy zwracajcie uwagę na oznaczenia.
6: SK Braniewo News.
7: Dziś w Radiu SK porozmawiamy o tych bliższych i dalszych wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie. Wydarzenia bardzo atrakcyjne, których na pewno nie powinniśmy przegapić. O szczegółach porozmawiamy oczywiście z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka, Andrzejem Pirogiem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Panie dyrektorze, tak jak wspomniałam, szykuje się dużo ciekawych, atrakcyjnych imprez i może zaczniemy od wydarzenia, na które czekają najmłodsi.
8: Tak, jak co roku przygotowujemy kolejną edycję Biegu Małego Twardziela. To zawsze cieszyło się od wielu lat wielkim zainteresowaniem. Tak samo było w tym roku. Jak tylko otworzyliśmy zapisy, w ciągu kilku godzin zamknęły się wszystkie miejsca, 350 miejsc, które przygotowaliśmy. No, rozeszły się błyskawicznie, ale oczywiście zapraszamy wszystkich do kibicowania. Przygotujemy piękną, ciekawą trasę. Będzie na pewno bardzo dużo zabawy, także wszyscy chętni niech przyjdą, niech dopingują naszych małych twardzieli. Zapraszamy 27 czerwca o godzinie 15 na nasze tereny Miejskiego Ośrodka Sportu.
7: Przypomnijmy, co to jest za impreza i kogo tam będziemy mogli podziwiać. Wspomniał pan 350 młodych twardzieli. 350,
8: tak. Dzieci od 4 lat do 16 lat będą mogły zmierzyć się z naszą trasą. Zawsze jest dużo wody, troszkę błota, troszkę innych przeszkód terenowych, także każdy będzie mógł spróbować się zmierzyć z tą trasą i na pewno się uda ją pokonać. Przy pomocy rodziców, dziadków, wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby przyjść do nas i cieszyć się zabawą.
7: A wiadomo, że to bardzo widowiskowe konkurencje, wiadomo, oczywiście z lat poprzednich.
8: Tak, tak, tak. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych zawodach, zawsze powtarzają, że jest to coś wyjątkowego. No dzisiaj dzieci nie mają szansy, tak jak to by się działo w starych naszych czasach, bawić się troszkę w błocie, troszkę w jakichś takich terenowych przeszkodach, a my to wszystko przygotujemy i będzie można zobaczyć, jak to się odbywało kiedyś.
7: Rozumiem, że to takie zaszczepianie bakcyla sportu i aktywności na świeżym powietrzu wśród najmłodszych.
8: Oczywiście, ale zawsze z tymi najmłodszymi przychodzą i starsi. Przychodzi rodzeństwo, przychodzą rodzice i oni widzą, że te dzieci potrzebują ruchu, a jak jest ruch, to wtedy i głowa lepiej pracuje, także wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc my zapraszamy serdecznie całe rodziny, żeby być z nami, uczestniczyć, dopingować, no i wspomagać małych twardzieli.
7: I to będzie w czerwcu, a jeszcze wcześniej też wydarzeń nie zabraknie.
8: Nie zabraknie. A tutaj wydarzenia piłkarskie. Czekaliśmy ponad 30 lat, żeby znowu zmierzyć się w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. Nasza Zatoka będzie grała z Sokołem Ostróda, także zapraszamy 13 maja o godzinie 18 wszystkich kibiców piłki nożnej, wszystkich miłośników sportu, żeby udać się na Pontaniczną 4 i dopingować naszych piłkarzy. Będzie to wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że zdobędziemy nie pierwsze miejsce, ale oczywiście, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Pucharu Wojewódzkiego Pucharu Polski.
7: A wiadomo, że wsparcie kibiców jest równie ważne jak doświadczenie i przygotowanie kondycyjne piłkarzy.
8: No, oczywiście to 12 zawodnik, atmosfera na naszych meczach jest zawsze wspaniała. Kibice dopisują, kibice zawsze wspaniale dopingują, także mam nadzieję, że to będzie nasze zwycięstwo i że z podniesionymi głowami będziemy wracać z Botanicznej 4 13 maja.
7: Trzymamy kciuki oczywiście i już zapraszamy na kolejne wydarzenie piłkarskie, tym razem bardzo szczególne wydarzenie.
8: Bardzo szczególne, związane z pewną bardzo znaną postacią braniewskiej piłki, świętej pamięci Jackiem Ptakiem. Kolejny memoriał piłkarski będziemy rozgrywać 4 lipca w ramach obchodów Dni Braniewa. To już cykliczna impreza. Tutaj organizatorzy już niedługo przedstawią wszystkie szczegóły, także zapraszamy koniecznie na to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że się będziemy tam widzieć. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej, starzy i młodzi. W poprzednich latach wydarzenie to naprawdę było bardzo pięknie zorganizowane. Było bardzo duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Także już niedługo oczekujcie w mediach społecznościowych informacji o tym wydarzeniu, bo organizatorzy przygotowują wiele niespodzianek.
7: To gra połączona z takim festynem.
8: Tak, to gra połączona z festynem. Spotykają się przyjaciele z boiska, ludzie, którzy wiele lat grali w piłkę zawodowo, profesjonalnie i czysto amatorsko i oczywiście bardzo wielu przyjaciół świętej pamięci Jacka Ptaka, którzy z wielką ochotą zawsze przyjeżdżają tutaj i upamiętniają jego cześć.
7: Z boiska przeniesiemy się na chwilę na miejski bar. basen kryty, bo tam rusza kolejna edycja bardzo ciekawej akcji Pływajmy Razem.
8: Oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej miejskiej pływalni. Kolejna edycja Pływajmy Razem. Będziemy przygotowywać wspaniałe medale dla wszystkich uczestników. Do tego zawsze rozlosowujemy jakieś nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy do tego, żeby przychodzić na miejską pływalnię. Oczywiście rodziców i dziadków też, żeby z niej korzystać. Przygotowujemy zawsze wspaniałe atrakcje, więc mam nadzieję, że będziemy się znowu widzieć.
7: Przypomnijmy, na czym polega akcja Pływajmy Razem.
8: Pływajmy Razem to ciąg trzech wydarzeń pływackich. Wystarczy uczestniczyć w dwóch, zdobyć właściwy czas, a właściwie zmierzyć się ze swoimi możliwościami tylko. I uczestnictwo w dwóch edycjach pozwala już otrzymać pamiątkowy medal. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
7: Jedni mogą brać udział i pływać, a drudzy oczywiście mogą kibicować, bo trybuny jak najbardziej czekają i są.
8: Oczywiście zachęcamy do kibicowania, jeśli już nie bezpośrednio do pływania, to do kibicowania, żeby zachęcać tych naszych malutkich pływaków do tego, żeby walczyć ze swoimi możliwościami i ze swoimi czasami i poprawiać te czasy.
7: Z basenu jeszcze przeniesiemy się na boisko, bo tu też nie zabraknie atrakcji, prawda?
8: Tak jest, zapraszamy serdecznie do tego, żeby skorzystać z naszego boiska do piłki plażowej. Siatki i boisko już jest przygotowane, także można grać. Pogoda się poprawiła na tyle, że na pewno można z przyjemnością będzie się tutaj spotkać z przyjaciółmi i spędzić miło czas. W maju jeszcze odbędzie się finał biegów przełajowych indywidualnych Szkolnego Związku Sportowego, także tak, zapraszamy, żeby przyjść i pokibicować trochę uczestnikom z całego województwa. Wcześniej w kwietniu odbyły się finały zawodów przełajowych drużynowych. Tutaj uczestniczyły nasze zespoły i w finale ogólnopolskim dziewczyny zajęły czwarte miejsce, także trzeba im tutaj mocno pogratulować, bo dosłownie obóz przegrały trzecie miejsce, także jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o sporty biegowe, tu działalność naszej sekcji sportowej, lekkoatletycznej, trener Gajowniczek, trenerka Magda Ingielewicz tutaj bardzo mocno pracują na tym, żeby te wyniki były, także na pewno będą to atrakcyjne działania.
7: Rozmawiamy o wydarzeniach jeszcze tego roku szkolnego, choć już zahaczyliśmy o lipiec, a czy szykujecie się już do sezonu wakacyjnego?
8: Sezon wakacyjny oczywiście przed nami i my jesteśmy przygotowani, będziemy przygotowywać zajęcia razem z Branickim Centrum Kultury, także zajęcia z naszej strony, czyli zajęcia na basenie, na obiektach naszych sportowych, na salach gimnastycznych, zależnie oczywiście od pogody i tam na pewno nie zabraknie atrakcji dla naszych małych braniewiaków.
7: A o szczegółach będziemy informować na bieżąco, tymczasem cały czas zapraszamy do korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie.
8: Dziękujemy, tak, zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie sekcje pracują cały czas, także zapraszamy do tego, żeby korzystać z atrakcji sportowych w Braniewie.
6: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
7: Dzień dobry, dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, szczęść Boże panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
7: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
9: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce, powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wisbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
7: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
9: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi. Stara się zrozumieć.
7: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z pieniężna?
9: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
7: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
9: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
7: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
9: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje. To też pokazuje zwyczaje.

0: jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów, a misjonarze tam byli, niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei, w mieście Goroka, Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji. Jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Izbę Warmińskiej, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza strażaków ochotników w Braniewie, a odwiedzamy strażaków ochotników i rozmawiamy o ciężkiej służbie strażaków ochotników, między innymi dlatego, że 2026 rok to rok jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. O szczegółach rozmawiać będziemy między innymi z prezesem i druhem Jerzym Welke. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Który kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną w Braniewie już od
2: 30 lat.
1: Od 30 lat. I tak sobie rozmawiamy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy już i o waszej siedzibie, i o waszej historii, i o kondycji współczesnych ochotników. Ale dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych najmłodszych. Tak,
2: o waszych. Nas będą zastępować.
1: A wasza przyszłość to młodzieżowa drużyna pożarnicza przy OSP w Braniewie.
2: Do której przyjmujemy wszystkich chętnych, czy to chłopcy, czy dziewczyny. Od wieku od 10 lat nawet, bo mówiliśmy od 12, ale potem skróciliśmy ten okres, czyli od 10 do 18 młodzieżowa drużyna pożarnicza. Pierwsza taka drużyna u nas powstała w latach 50. 1955-56 rok. To pierwsza drużyna, która tu wtedy powstała, czyli gdzieś około 9-10 lat po powstaniu naszej straży. Wtedy już myślano o tym, że są młodzi ludzie, którzy chcą też się uczyć tego rzemiosła, żeby służyć innym.
1: I rzeczywiście tak to jest, że przekazywane to jest z pokolenia na pokolenie?
2: Tak, bo to przecież tutaj jest dużo strażaków, którzy

0: którzy zaczynali u nas w tej młodzieżowej drużynie i przeszli potem na zawodowstwo. Takie przypadki też są. A dużo jest takich, którzy z tej młodzieżowej drużyny zostali u nas, już przeszli do starszej grupy i są u nas w OSP już jako pełnoprawni strażacy.
1: I co robią tacy młodzi ludzie w straży, w OSP? Czym się zajmują?
0: Najpierw przede wszystkim uczą się, tak? Zapoznają się ze sprzętem. Uczą się o zasadach postępowania przy różnych zagrożeniach, czyli tam ratownictwo medyczne, czy sam sprzęt, jak obsługiwać, ćwiczenia fizyczne, biegi. Są zawody przecież czasem organizowane od czasu do czasu, gdzie drużyny też startują. No i trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Ten cały tor przeszkód to jest taki wymagający, więc też ćwiczą i czasami nawet zajmują całkiem dobre miejsce w tych zawodach powiatowych.
1: Do ilu lat można działać?
0: Do 18 lat. Potem jak już ktoś osiąga 18 rok, to pisze do nas prośbę o przeniesienie do grupy starszej. I tak mamy właśnie opiekunach. Tu koleżanka druhna, nasza Angelika Kicmani, która była też w młodzieżowej drużynie i dzisiaj już osiągnęła ten wiek, przeszła do OSP, do starszej grupy i dzisiaj też zarząd powierzył jej funkcję opiekuna nad tą drużyną.
1: I drużyny działają i nieźle się rozwijają. My teraz na chwilę przejdziemy właśnie, oddamy głos młodzieży, która się przysłuchiwała naszej rozmowie, bo trafiliśmy akurat na spotkanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem Franek, jestem dowódcą MTP OSP w Braniewie.
1: A reszta kolegów to członkowie twoi.
2: Tak.
1: To też się przedstawcie.
3: Dzień dobry, jestem Igor, jestem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Braniewie.
1: Od ilu lat?
3: Od 4 lat.
4: Dzień dobry, jestem Marceli Karman, jestem w straży od 4 lat, jestem zastępcą dowódcy.
5: Dzień dobry, jestem Jakub Wojtas, jestem tu od 4 miesięcy i jestem członkiem MDP Braniewo.
1: Jak ci się podoba?
5: Bardzo.
1: A kto cię tutaj namówił do tej działalności?
5: Nikt.
1: Sam przyszedłeś?
5: Tak.
1: A skąd się dowiedziałeś o młodzieżowej drużynie pożarniczej?
5: Z Facebooka.
1: Rozumiem, że chcesz zostać strażakiem.
5: Tak.
1: A jak to jest w twoim przypadku?
6: Kolega mnie namówił, żebym przyszedł właśnie do tej ochotniczej straży pożarnej i bardzo się dobrze w niej czuję.
1: A jak długo tu jesteś?
6: 2 miesiące.
1: O, proszę bardzo, jeszcze nam się przedstaw.
6: Janek Gutowski.
1: A do której klasy chodzisz?
6: 3C.
1: A w jakiej szkole?
6: Imienia Jana Pawła II, 6.
1: I jak ci się tutaj podoba?
6: Bardzo.
1: A co już robiłeś?
6: Na przykład rozwijaliśmy węże, udzieliliśmy pierwszą pomoc i takie tam rzeczy.
1: Chciałbyś być w przyszłości strażakiem?
6: Tak.
1: A masz w rodzinie strażaków?
6: No.
1: A, to rozumiem już teraz. W młodzieżowej drużynie pożarniczej są również dziewczyny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Sidorko.
1: I kiedy trafiłaś do ochotniczej straży pożarnej?
7: Trafiłam tu już prawie 7 lat temu.
1: O, proszę bardzo, to rozumiem, że ci się podoba.
7: Jak widać.
1: I co dziewczynę przyciągnęło do tej formacji?
7: Ze względów rodzinnych oraz takiego zawsze zainteresowania służbami mundurowymi.
1: I tak wyszło.
7: I tak trafiłam tutaj.
1: Może teraz wrócimy do dowódcy waszej drużyny. Co robicie tak na co dzień w waszej drużynie? Czym się zajmujecie?
2: No na co dzień zajmujemy się, tak jak tutaj już wcześniej kolega powiedział, rozwijaniem węży, pierwszą pomocą. Uczymy się też komunikować, no i to...
1: Czyli poznajecie podstawy strażackiego rzemiosła.
2: Tak.
1: I jak? Czy to jest trudne? Czy to się wam podoba? Jak to wam wychodzi?
3: No to zależy. Zazwyczaj dla młodych członków, no to czasami, jak to się mówi, początki bywają ciężkie, ale później idzie z górki.
1: A ty dlaczego wstąpiłeś do tej drużyny?
3: Ponieważ już tak mniej więcej od 4 roku życia zacząłem tak ze strażą iść i zobaczyłem pewnego dnia, że tutaj nasi członkowie MDP rozwijają węże i tak jakoś zapisałem się.
1: I zostałeś?
3: Zostałem.
1: Strażak to brzmi dumnie, prawda?
8: Dokładnie.
1: Chciałbyś być też w przyszłości strażakiem?
8: Tak.
1: Ty masz korzenie takie strażackie jakieś w rodzinie? Masz?
8: Mój tata kiedyś był w OSP.
1: No proszę bardzo, i kontynuujesz teraz swoje tradycje.
8: Tak. No i też tutaj kolega Igor mnie wciągnął do tego też.
1: I nie żałujesz decyzji?
8: Nie.
0: Chciałem powiedzieć, że Igor jest takim zapalonym, że jak każdy wyjazd, każdy alarm, to on już stoi z aparatem, robi zdjęcia i wkłada potem to na Facebooka i pokazuje nam w grupach, że on jest tak zafascynowany tym strażactwem, że nie ma rzeczy wyjazdu nawet, jeżeli on tego nie sfotografuje.
1: Proszę bardzo, czyli taka miłość. Rzeczywiście mówi się, była chyba taka książka, jak Wojtek chciał zostać strażakiem.
0: Tak, była takie, tak. Młodych lat czytałem to.
1: Taka drużyna młodzieżowa, drużyna pożarnicza istnieje nie tylko przy OSP w Braniewie. Takie drużyny działają prawie przy każdej jednostce, prawda?
0: W powiecie jest w tej chwili chyba 5 czy 6 takich drużyn młodzieżowych w różnych jednostkach.
1: Bardzo ważne, żeby mieć tych młodych ludzi przy sobie.
0: No, przede wszystkim po to, żeby ci młodzi ludzie, jeżeli już mają to zainteresowanie, żeby przyjrzeli się z bliska, jak to wygląda, na czym to polega, ile trzeba w to włożyć wysiłku, ile umiejętności i ile samozaparcia, żeby kiedy trzeba, kiedy jest alarm, kiedy trzeba jest sygnał, żeby przelecieć i ruszać na pomoc innym.
1: Czyli najpierw młodzieżowa drużyna pożarnicza, później dorosły strażak OSP, a później być może zawodowy strażak.
0: Tak, wszystko jest możliwe. Takie przypadki właśnie u nas są, że nawet tu w tej naszej komendzie powiatowej, tej jednostce, też są ludzie, którzy u nas zaczynali swoją przygodę ze strażactwem.
1: Czyli to jest najszybsza i najprostsza droga do tego, żeby się sprawdzić.
0: No, jak ktoś ma tego bakcyla, to połknie i tak ma zamiłowanie do tego rzemiosła, no to jest dobra droga.
1: W każdej chwili można się do Was przyłączyć, do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
0: No, wszyscy, co chętni są, na razie nikomu nie odmawiamy, chyba że sam zrezygnuję, bo czasami tak bywa, że przychodzi po paru miesiącach, czasem coś mu się tam nie spodoba, albo dojdzie do wniosku, że to właściwie za ciężko, za trudno, trzeba pewne obowiązki mieć i rezygnują, ale to...
1: Nie ma problemu, każdy
0: zawsze jakaś frekwencja, jakaś lokacja jest, no ale mamy w tej chwili 22 osoby chyba w młodzieżowej drużynie.
1: Zatem zapraszamy, jeżeli są chętni.
0: Jest więcej dziewczyn niż chłopów.
1: O, proszę bardzo. No. Do munduru, za mundurem panny sznurem, a tutaj do munduru panny sznurem.
0: Tak.
1: Zatem zapraszamy, OSP Braniewo przyjmuje nawet najmłodszych.
0: W tej chwili od 10. Nawet ten najmłodszy to jeszcze nie ma 10 lat, jest, że tak powiem, w takim okresie kandydackim. No i jeżeli chce i ma potrzebę taką i widzi, że tu się może spełnić jego oczekiwania i jego zamiłowania, proszę bardzo, umożliwimy. No, potem dopiero formalnie, jak już przejdzie, osiągnie ten wiek, bo tak mamy w statucie od 10 lat, no to przyjmiemy go już jako normalnego członka, że jest kandydatem.
1: A dlaczego warto zostać strażakiem?
0: No to wszystko jest w zależności od tego, czy naprawdę ktoś ma tą chęć taką do służenia innym. To jest podstawowa sprawa, bo nic na przymus, nie? Nikogo się nie zmusza. Jeżeli ktoś poczuje potrzebę, żeby być i pomagać ludziom, czuje się w tym dobrze, no to proszę bardzo, zachęcamy.
1: A zachęcał Jerzy Welke, prezes OSP w Braniewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Dziękujemy.
9: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
10: Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni. Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
11: Jeżeli chodzi o ten projekt, on był realizowany we współpracy ściśle z Urzędem Miasta Gdyni. Jest to pewna spójność łącząca identyfikację wizualną z dziedzictwem miasta. Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat. Poza znaczkiem, oprócz tego wydawana jest tak zwana koperka pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Tym dniem będzie 7 maja. Ta grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu, czyli First Day Cover, ona została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą. Również do emisji są tutaj dodatkowo też pojawią się kartki okolicznościowe, kartki maksimum i one będą do sprzedaży w dostępie razem z walorami filatelistycznymi.
10: Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja.
9: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
12: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєвського Повіту опинився під вартою на 3 місяці за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною, ображав її нецензурними словами та порушував її тілесну недоторканність. Спершу його взяли під поліцейський нагляд, але він порушив заборону наближатися до дружини. Зрештою, суд вирішив його заарештувати. Із 348 перевірених жоден водій не перебував під впливом алкоголю. Такий результат показала ранкова акція перевірки тверезості у Бранівському повіті. Контроль проводився на території всього Вармінсько-Мазурського воєводства у рамках заходів із забезпечення безпеки на дорогах. Просто з президентського палацу до Бранєва. Делегація будівельного навчального комплексу отримала від президента Польщі Кароля Навроцького державний прапор.
13: Докладні 27 марця
12: підчас нашої візити до палацу, саме цей прапор висів на будинку. Це був справжній і прекрасний стік обставин.
13: То правдива і пікна коінциденція лосу.
12: Прапор залишиться у Бранєві, у шкільній кімнаті пам'яті, а також виноситиметься на шкільних урочистостях. Стефан Баторій – король, полководець і стратег. Під таким гаслом у Бранівському центрі культури відбувся захід з нагоди 450-річчя коронації Баторія на короля Речі Посполитої. Під час зустрічі нагородили переможців всепольського конкурсу образотворчого мистецтва, присвяченого королю угорського походження. Відзнаки керівника управління у справах ветеранів та репресованих осіб отримав також будівельний навчальний комплекс у Бранєві. Пінєнжно готується до цьогорічної «Ночі музеїв». Вона відбудеться у суботу 16 травня. Окрім екскурсії до місіонерсько-етнографічного музею, програма включає також органний концерт у церкві місіонерської духовної семінарії отців-вербістів та відвідування водонапірної вежі. Свої простори відкриє також млин «Мельзак». Усі заходи триватимуть із 17 до 22.00. Цю дату варто занотувати у календарі. Під час літніх канікул з 7 по 9 серпня у Фромборку відбудеться з'їзд почесних громадян та учасників операції «1001 Фромборк». Зустріч буде присвячена 60-річчю початку скаутської акції з відбудови Фромборка, який був зруйнований під час Другої світової війни. І наразі це були усі новини з Бранєва та Повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.lv.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.

0: Polska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.